0: 6FM.
1: Pareizais laiks, 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwa atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór w studiu Radia Lise Plus. Jestem ja, Aleksandra. Dziś 8 czerwca i zapraszam wszystkich na kolejną audycję Polskofalówka. Drodzy słuchacze, przygotowałam dziś dla Was, jak zwykle, polską muzykę. Dowiemy się o najciekawszych informacjach z ubiegłego tygodnia. Między innymi opowiem o tym, jak miasto Daugavpils obchodziło swoje urodziny, nie zapominając oczywiście o polskich akcentach w obchodach święta naszego miasta. Więc ja jak zwykle zachęcam Was być razem z nami i my rozpoczynamy polską godzinę.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: 8 czerwca w kalendarzu i oto wydarzenia, które miały miejsce w różne lata na przestrzeni wieków tego dnia. Rok 1642. W Warszawie odbył się ślub przyszłego elektora Palatynatu Reńskiego Filipa Wilhelma z królewną polską Anną Katarzyną Konstancją. Rok 1533. Tego dnia poświęcono kaplicę zygmuntowską na Wawelu. Rok 1956. Zmarł Jan Lechoń, polski poeta, prozaik, krytyk literacki i teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj jest Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku Bez Zwierząt, a także Światowy Dzień Guza Mózgu. Cytatem na dzień dzisiejszy wybrałam słowa Andrzeja Sapkowskiego. Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Dzisiaj imieniny w Polsce obchodzi Maksym i Seweryn, a na Łotwie Frida, Fridis i Mundra. Wszystkiego najlepszego solenizantom i następna piosenka dla nich.

0: rozpali się.
1: Lato zawitało do Edynburga. Pogoda jest ciepła i życie kulturalne kwitnie. To jest również szczególnie aktywny okres w Domu Polskim w naszym mieście. Odwiedzają go zarówno mieszkańcy, jak i gości z Łotwy i z zagranicy, najczęściej z Polski. Historia polskiej społeczności w Edynburgu jest różnorodna, bogata i głęboko zakorzeniona w tożsamość miasta. Dzielenie się tym dziedzictwem z młodszym pokoleniem jest nie tylko ważne, ale wręcz konieczne. 3 czerwca w Domu Polskim panował prawdziwy wakacyjny gwar. Uczestnicy obozu dziecięcego, ciekawi obywatele, przyjechali, aby z bliska poznać świat polskiej kultury. Kreatywny zespół Centrum Polskiego nauczył dzieci kilku polskich słów, pozwalając im poczuć brzmienie i radosny rytm języka. Mali gości z entuzjazmem słuchali również legendy o smoku krakowskim, jednej z najsłynniejszych polskich opowieści folklorystycznych, która zawsze pobudza wyobraźnię dzieci. Podczas wycieczki dzieci poznali również historię pomieszczenia i tradycje Domu Polskiego. Dowiedziały się, w jaki sposób miejsce to stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym w Edynburgu.

0: Polskofalówka. Twój polski program w Dynaburgu. Życzymy miłego wieczoru.
1: W przeddzień święta miasta Daugavpils odbyła się chwila pamięci i ceremonia złożenia kwiatów na grobach i miejscach pamięci byłych rządzących miastem. Oddano hołd osobom, które wniosły znaczący wkład w rozwój, wzrost i kształtowanie dziedzictwa historycznego naszego miasta. Przedstawiciele samorządu co roku odwiedzają miejsca spoczynku byłych burmistrzów miasta: Pawła Dubrowina, Nikolaja Hagelstroma, Aleksieja Sinczeki, Leopolda Wanaksa, Dmitrija Szatrowa, Wincentego Stankiewicza, Augusta Hagena i Arvida Pfeifera. Składają także kwiatki pod tablicą upamiętniającą Andrzeja Świrksta. Wśród tych wszystkich nazwisk nas jako Polaków mieszkających w Dynaburgu interesuje imię i nazwisko Wincenta Stankiewicza, który był Polakiem. Rządził Dynaburgiem krótko, na kilkanaście miesięcy do wybuchu powstania styczniowego. Po powstaniu jako Polak musiał opuścić urząd, ale pozostał na stanowisku radnego miejskiego. O takich polskich akcentach w historii naszego miasta warto pamiętać.

Aby mógł znaleźć ciekawe imprezy na swój gust, aby odpocząć i zanurzyć się w świąteczną atmosferę. Polskofalówka jak zwykle towarzyszyła i wyszukiwała polskie akcenty podczas święta miasta. I takie oczywiście udało się znaleźć. 5 czerwca w Parku Dubrowina na scenie przy fontannie można było zobaczyć polskie tańce ludowe w wykonaniu zespołu tańca ludowego Kukułeczka, które z sercem i angażowaniem przygotowuje kierownik zespołu Żanna Stankiewicz. Jeszcze tego wieczoru posłuchać można było polskie serdeczne piosenki, które publiczności przedstawił chór Promień pod batutą Aliny Lapińskiej. No i do świata polskiej piosenki estradowej przenieść się pozwolił występ polskiego zespołu wokalnego Barwy Daugawy, którym kieruje Stanisław Jakowenko. Na ulicach w centrum miasta na goście czekały przeróżne atrakcje. Smaczne jedzenie w ciągu 2 dni działała ulica turystyczna, gdzie można było zdobyć informacje na temat atrakcji turystycznych naszego regionu i całej Łotwy. Uroczyste otwarcie obchodów Święta Miasto odbyło się na dużej scenie na placu Wienibus, gdzie wystąpili laureaci Grand Prix Łotewskiego Regionalnego Konkursu Wokalnego dla dzieci i młodzieży pod tytułem W drodze na wielką scenę. Oprócz młodych talentów wystąpili tego wieczoru również Inters Busulis, Atvara, Emils Balcers i Atis Ausans, a także muzyce orkiestry Daugavpils Symfonietta i orkiestry Dentej Daugava pod kierownictwem dyrygenta Renata Cwyczkowska.

В другий день свят в Даугавпілсі відбувся традиційний примарш з оказії обходу Дня міста, яка згромадив понад 3700 учасників і відзів. Учасничило в нім 71 організація, в тим інституції міські, підприємства, плацовки освятові, організації сполочні, сполдільні і інші мешканці міста. Przemarsz rozpoczął się na dworcu kolejowym i prowadził ulicą Rigas do placu Vienības. Wśród uczniów szkół miejskich znaleźli się przedstawiciele Gimnazjum Państwowego imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils, które działa w Dynburgu od 1991 roku. Polaków reprezentowali również uczestnicy chóru Promień i pracownicy Centrum Kultury Polskiej. Wieczorem na głównej scenie na placu Vienības można było zobaczyć różnych wykonawców, takich jak Mick Galvanowski, zespół New Jersey Bon Jovi Tribute oraz A Europa, zapewniając publiczności kilka godzin intensywnych muzycznych emocji. Drugi dzień obchodów Święta Miasta zakończył się tradycyjnym pokazem sztucznych ogni, który stał się pięknym finałem kolejnego pełnego wrażeń dnia obchodów 751. rocznicy powstania miasta Daugavpils.

Polskofalówka i my kontynuujemy. I teraz informacja o kompleksie historycznych budynków w Żółłowie na Litwie, miejscu narodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Obiekt, który kilka lat temu został zakupiony przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego na zlecenia państwa polskiego, dziś wymaga pilnego wsparcia, aby mógł dalej funkcjonować i pełnić swoją rolę w podtrzymywaniu polskiego dziedzictwa narodowego za granicą. Żółw to miejsce szczególne dla polskiej historii. To właśnie tam przyszedł na świat Józef Piłsudski, jedna z najważniejszych postaci w dziejach Polski, której działalność odegrała kluczową rolę w odzyskaniu przez kraj niepodległości i kształtowaniu jego suwerenności. Zachowany kompleks budynków ma nie tylko wartość historyczną, ale również symboliczną, wpisują się w szerszy kontekst polskiej pamięci narodowej i racji stanu. Mimo tego w 2026 roku fundacja nie otrzymała wnioskowanego finansowania publicznego na utrzymanie i dalsze prowadzenie działalności w Żółłowie. Decyzja ta budzi zdziwienie, szczególnie w świetle faktu, że to właśnie na zlecenie państwa polskiego dokonano zakupu nieruchomości w przeszłości. W obliczu braku środków instytucjonalnych fundacja rozpoczęła publiczną zbiórkę pieniędzy. Celem inicjatywy jest zgromadzenie funduszy niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania obiektu oraz kontynuowania działań związanych z jego opieką i pomocą. Organizatorzy podkreślają, że wsparcie społeczne może okazać się kluczowe dla zachowania tego wyjątkowego miejsca dla przyszłych pokoleń. Przyszłość Żółłowa pozostaje obecnie niepewna, jednak inicjatorzy zbiórki liczą, że uda się zmobilizować opinię publiczną i zapewnić dalsze funkcjonowanie jednego z najważniejszych punktów na mapie polskiego dziedzictwa historycznego poza granicami kraju.

0: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: A teraz dobre wieści z Polski, gdzie polski akordeonista Michał Stochel wygrał 22. konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. Wydarzenie odbyło się 6 czerwca 2026 roku w Erywaniu. To czwarte zwycięstwo artysty reprezentującego Polskę w tej odsłonie Eurowizji. To wydarzenie organizowane co 2 lata przez Europejską Unię Nadawców, odpowiedzialną również za konkurs piosenki Eurowizji czy Eurowizji Junior. W konkursie uczestniczą nastoletni instrumentaliści wykonujący utwory muzyki poważnej. Michał Stochel na eurowizyjnej scenie wykonał Concerto Classico, trzecią część Presto con Fuoco Mikołaja Majkusiaka. 19-letni muzyk występuje w zespole, w którym wykonuje również muzykę rozrywkową i improwizowaną. Lubię grać muzykę barokową, zwłaszcza Dominika Scarlattiego i Johanna Sebastiana Bacha. Nim wygrał na Eurowizji, zwyciężał w wielu innych konkursach. Zdobywał między innymi Grand Prix w ogólnopolskim konkursie akordeonowym Skandali Polska w Bielsku-Białej oraz Grand Prix w międzynarodowym konkursie akordeonowym w Solcu Kujawskim. Gratulujemy polskiemu muzykowi.

0: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: No a jeszcze zanim sprawdzimy, jaka pogoda czeka na nas jutro, informacje o ciekawym projekcie w przedszkolu polskim w Daugavpils, gdzie w tym roku szkolnym dzieci wzięły udział w projekcie eTwinning pod tytułem Moje ulubione litery. W ramach projektu dzieci w wieku od 4 do 7 lat, czyli trzy najstarsze grupy przedszkolne, poznawały litery, rozwijały umiejętność czytania w kreatywny i angażujący sposób. Każda grupa dzieci wybrała 5 swoich ulubionych liter i stworzyły je w różnych technikach, rysując, przyklejając, kolorując oraz tworząc z papieru i innych materiałów. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwinęły swoją kreatywność, sprawność motoryczną i umiejętność rozpoznawania liter. Pod koniec projektu zebrano wszystkie prace dzieci w małej książeczce zatytułowanej Ulubione litery. Dzieci z wielką przyjemnością oglądały swoje wspólne prace i dzieliły się swoimi wrażeniami z przyjaciółmi w różnych krajach. W ramach współpracy z partnerami z Turcji, Włoch, Ukrainy i innych przedszkoli z Łotwy dzieci stworzyły książkę interaktywną z opowiadaniami o ulubionych literach pod tytułem Ciekawe podróże liter. Wykorzystując też różne programy, została utworzona wirtualna galeria artystyczna. Dzieci bawiły się z literami za pomocą różnych gier, wyszukiwały litery na wycieczkach w swoich miastach, pisały listy obrazkowe do rówieśników, używając ulubionych liter. A w tym tygodniu w każdej grupie partnerskiej zostało zorganizowane wręczenie dyplomów za udział w projekcie. Dzieci z przedszkola polskiego bardzo cieszą się, że mogą poznawać rówieśników na całym świecie i być częścią wielkiej rodziny eTwinning.

Lato to okres na podróże i różne wycieczki. I następna informacja przyda się tym, którzy chcieliby bliżej poznać polsko-łotewskie akcenty w Rydze. 13 czerwca o godzinie 11 odbędzie się czwarta wycieczka polsko-łotewskie podróże w czasie z panem Henrykiem. I będzie to spacer śladami polskich konserwatorów zabytków po Ryskim Centrum Historycznym. Miejsce zbiórki 13 czerwca o godzinie 11 przy Kościele Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Pils 5 w Rydze. Prowadzić wycieczkę będzie historyk-przewodnik Henryk Witkowski i czas trwania wycieczki to około 2 godziny, a po wycieczce wspólna herbata w Polskim Centrum w Rydze. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać polskie ślady w Rydze. 13 czerwca, godzina 11, zbiórka przy Kościele Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Pils 5 w Rydze.

0: prognoza pogody.
1: Jutro 9 czerwca synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane. W nocy temperatura od plus 13 do plus 15 stopni Celsjusza. W dzień powietrze przegrzeje się do 23 stopni Celsjusza. Wiatr powieje od kierunku południowo-zachodniego z prędkością od 5 do 7 metrów na sekundę. Synoptycy opadów nie zapowiadają.
0: Polskofalówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polskofalówka. Do zobaczenia!
2: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.